0: Mama, olo hi ula chino chari pili mwiti. Bano china kilumirutu yotene.
1: Kina chuela, mama naka. Ni hana wisunga venchi venchi longo weida. Konta isenjema, china vaha ureta wa malaria ni itu yowopi ha. Nanso hii, pote wiki kichera.
0: Vano ni halo pankajani.
1: Kawari kale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshi kiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni, chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente, wone macheri haulumia ni senjema. Nitho, nilamulia ureri hachanluwani, ukumi hacha masi ona naracha, nubu helacha mapuro o masi, norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini? No wiki kichere pilimwiti.
2: Mimelo, ni hana ne kuchaka iluani yo tene. Akimpavila wira muchaka na ure achia.